le cae a la sasa aquí la gira bajada y se la bajada. ¡Qué cabezo que! ¡Ahí la soso! ¡Ahí la gira barra! ¡Diga la cabeza! ¡Ya risa! ¡Cabeza! ¡Soba! ¡Ira, ira, ira! ¡Ira, ira! ¡Ira, ira! ¡Ira, ira! ¡Ira, ira! ¡Ira, ira! ¡Ira, ira! ¡Ira, ira! ¡Ira, ira! ¡Ira, ira! ¡Ira, ira! ¡Ira, ira! ¡Ira, ira! ¡Ira, ira! ¡Ira, ira! ¡Ira, ira! ¡Ira, ira! ¡Ira, ira! ¡Ira, ira! ¡Ira, ira! ¡Ira, ¡Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja